0: Tutaj tej tyle z boku gronu.
1: Może on gałąź i więcej rady.
2: Dzięki. Dziękuję bardzo.
3: Ja suga nie. Suga nie mam oboj.
2: Oboj na record.